Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok, tam jest

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

To kuştuk intihar. Bayım tiş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na nesklesej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No bo jakieś ułodu trzeba było maty w chóżu na maty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама проща, а не зашелага пут, уж спіття не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jale.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siś syneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zagryczą.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14 odcinek naszej przyrodniczej audycji i jsme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na bereg Bałtyckiego Morza, pojechamy na Ostrów Wolyn i budeme eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, tiż sód tam bukowy lisy, no i unikatowa wyniatkowa delta riky Świna, ta i tiż przybereżny pas wid Bałtyckiego Morza. Zatim wieloch różnych seredowysk jest tam pit ochoronom i mają swoje walory. Do 1996 roku nacjonalny park zanymał powierzchnią 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile praciłnek parku włóczyty w hranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Morza i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i tiż wody wtaczajuczych ich to tych ostrowiu i wtaczajuczy to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy. Chneska w obzeraczu przyrody besidujemy pro Wolenskiej Nacjonalnej Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoronom sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostriu to jest ukształtowany poślidnym ledownikom i z współczesnej chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatnie 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasem obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, kotry sud bars charakterystycznym elementom landschaftu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftom, a one są związane z takim herbetom, powiedzmy, takim no, nehirskim

ale hrbetom z małymi chorami, który są zbudowane z ledownikowej moreny i one znajdują się na odcinku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanoj czasty parku, no i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dost wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie morie. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzić się w okoliciach chory Grzywacz. Drugim typom rodom landschaftu pit ochoroną w Wolenskim Nacjonalnym Parku jest landschaft delty Świny, de tam też nachodzą się takie bachnysty ostriuci, które są bardzo małe i bardzo urokliwe. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriuci jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznikają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe środowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoroną jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami, zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okolicach seła Warnił. Niewielką część parku też nachodzi się na takiej obszyri też poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który też jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowe osady możemy smotryć w okoliciach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolenskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej pererwi.

słuchacie obzeracza przyrody. W dzisiejszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej dzierżawy, na Wolyni. I właśnie chcę nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole downikowe, chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidacze dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też strytyty rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do ślidaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lubią sołone środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosną tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zielenyci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwiriata, jak żyją w Wolenskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżny ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, tiż były w to tym takie gatunki gnizdowych ptakił, na premier oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachił, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachił, które lubią spoki i mają tchę właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriuk ptachił sód najbliższy. Tiż no, w wodach pomorskiej zatoki żyje veloch gatunkiu cycariu, veloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bardzo cudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strytyty na berechu właśnie Bałtyckiego Moria, i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i też bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwi.

0: Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, які суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основні, барс коротко, так важне turystyczne atrakcji, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych, widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są lęto te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywidno, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na premier jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie no, na premier akurat w tej czasty berechu Bałtyckiego Moria od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no, ale tunelem czerwony to ty szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też paroch bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryty na zwiriata, może te pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Może te też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możete też pojechać do Kikuta i posmotryty merską latarnią Kikut. Możete też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorodka, które znajdują się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował heł medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest sztos motryty i to nie lem na jeden den, ale na tyżden, na ciłe wakacyjne, ciły urlop. Zatem no, kole podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Moria, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkiów programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Prelat tyżnia portalu LemFM. 50 roku parochi świętego Joana Krestytela w Zameneciach. Autor wisty Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich parochi, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Krestytela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa żyteli kilkoch do okolicznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Wołodymyr Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też hostynno jepiskop Arkadii Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchijom. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Pawło Bereska, teperyczni paroch Zameneckiej Cerkwy. Okrem jepiskopił spisu żyli świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchoweństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomnianą historię z otworzenia parochii i popiernich duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchoweństwu za hostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chłorym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i tiła. Na duchowny aspekt dnešniego świata składają ciawkince też pochorony pokijnych członów parochii. One przeżyły swoje życia duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośledniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besiedłał władyka Wołodymyr. Na zawieszenia molitownej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważny są poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zameneckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni zachodnich zemnach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzoną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalnie zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu prestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priam od Pidrym. Czeraz dołhy roky wierne grekokatolyki nie mali możliwości molity się w swojej cerkownej strukturii, do której chodili do kostewiu, druhy zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu molity się w swoim obriadi. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignyckiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselienia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialność na Zameneci ta na wkoleżni Sawa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawlał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlonej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ohorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy, modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy jepiskop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Krestytela w Zameneciach była erygowana aż chwiresny septembry 2000 roku władykom Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerkwę, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służy w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszczy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń są jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Dołholitnim diakom je Andrzej Peregrym,
W czas liturgii w zamenickiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, što było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnutrycznej potrzeby. 20. czerwca junia 2022 roku w 75. rocznicy akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiętną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierny zamenickiej parochii angażują się w lemkiusku kulturno dialnist. Puls w Budapeszcie i z najwyższym ocienieniem. Autor wisty Petro Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszcie. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i słowacką republiku, kiedy jej stolecie madziarska wernął i z najwyższym ocinieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, je międzynarodowym festiwalom, który prochodzi w madziarski stolecie każde lito. W 8 dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościł z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grający world music, uczestnicy mogą zażyć żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkuje 80 roków, to Drik tak samo brał uczast na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi Egites, Duna Musave Gultes. U wyjątkowo mocni międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki, informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszcie. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące z retailu mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów sela. Prodążował ensemble i z tym, że uczast na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowień ansamblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W środę 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie czyni premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. To Drik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. A raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje czynu i premii imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ociniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ociniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukraińskiej i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik w 2025 roku wydało pszczańskie združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego sała Skalusz, gdy się w 1844 roku pereseliło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Kajusza pereseliło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Martiakowa, która przyszła z Kajusza do sała Troskotiłci koło morawskiego Zlina, a jej dziłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytuania. Tam jedna z ich dziłok, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timotej Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka.
Sme rade, že sa nám podarilo zachovať jej vnotový podoby cholem tých 50 skejúrskych špívanok. Paru špívanok skomponovala vedúča, ansábl skejúšan pani Katka Romaňaková. Vyslovila sa o kniži, ktorá teper bola očinená Ľuba Kráľová. Očinené ďalšie dvi knihy. Okrem činy imena Aleksandra Pavloviča udilujú sa aj premii imena Aleksandra Pavloviča za originálny tvor v rusínskym jazyku. Todrik premium dostala kniha Ošiň na Komarniku autorke Marii Šmajdovoj, ktorú vydal Spolok rusinských pisateľov Slovenska a tak samo kniha Kocúrek z Topoli a ako jej autorom je Miro Žolobanič. Druhú spomenanú publikáciu vydal tot samý vydavateľ. Nahrod za rusinskú literatúru. Literatúrny fond udiluje od 2005 roku literatúrnu činu imena Aleksandra Pavloviča za najlepší literatúrny tvor napísaný po rusinsky. I premii imene Aleksandra Pavloviča za literatúrny tvor napísaný po rusinsky i za tłumaczenie literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Czyny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Czyny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodii praznowali perenesienia moszczej Bożenego Świętego Czynnika Teodora. Autor wisty Petr Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na site Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nahody 25. rocznicy wyhołoszenia zabłażonego świętomuczennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświadczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświadczony władyka Nil Łuszczak, pomiczny mukaczywski episkop, episkop rusyńskiej tradycji wysokopreoświadczony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorowski, głowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy i preoświadczony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Prysutny był i kier Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Beatyfikacja Bożonego Świętomuczennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożonego Teodora był napered wstanowlony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Jeparchii, tołdyżniego Jeparchy Kiry Milana Szaszyka, perenesenny i zachodą Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Mości Bożonego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborii. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Mości Bożonego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożonego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w tych kilku sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożonym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzuczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć te osoby swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczest wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Jurij Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej idynes do dostomenności legitymizujuczoj, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wkazali jednak, że proste kategorii nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorienionych języku i zemny predkił, ale zarazom żyjuczej w polskiej realności i w świti weloch nakładających się przynależności. Jurij Staryński opowił o perspektywie lemkiw wrodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji dostomenność była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację.
przypomnął, że język obrzędowy jest cerką i rodzinne odnosiny pozwalały trwaty, ale musiały być zaperte w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemkiu przez roky była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskoj przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski jest coraz częściejsze bywać symboliczną dostamennistiu, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy bytią pomacze. Osobistej wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i pererwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyrazna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wertają do swoich koreniów. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dym jest najważniejszym miściem jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomnuła, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, terpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by siduł o tym Jory Staryński. Przypomnął, że hromada, która mimo czeslenności i wielolitnej przesutności w regionach powojennego naselinia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatriu, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnęto uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwiła wybór własnych przedstawników na centralnym riwny. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilniest maje o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelem sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskoj spadkowiny. Na zwiedzania z publiko o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe przekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciekszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małomu językowy wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatorii, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i długim doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesna lemkiuski jest niemistycia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwat. Preszivski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Preszivskiego samosprawnego kraju wysłowiło niezgodę i z odnowleniem wojenskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego osnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 37 posłanciów, triomy się strymale. Zastupitelstwo żada władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzeń priamenych ku obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw.
Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarzok PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamirach, jakie dotulają ciebie wszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidkiów. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, je reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamirach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzeny w 1952 roku na ciwi katastralni terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rusyński błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił część katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajeryłci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczki, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszanych, znaczy majtelami funduszów zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kalyniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących trzech roków. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki, za jego słowami, potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roków by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatla nie znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnić strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze promowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodobo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuania. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporenych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostarzok, budowania wychladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Proty toho, żeby obnowity wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koniecznie służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, pyszut inicjator petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieliczesny i nieschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją prynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roki zakazy, płotił i nienawisty, dalsze straczone roki, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kalyniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czom je Jaworyna jedynym ryszeniom. Cytuania. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Pyszut inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho drżawa poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, julia 2026 roku. Połoniny będą podzielone do czterech zon. Autor listy Petro Medwid. Narodny Park Połoniny,
буде мати по зонації 32 809 гектарів. Зона А із п'ятим найвищим ступнем охорони би мала творити 19,1% території. Виходить то із пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словацької Республіки. Як інформувала пресова агентура ТАСР, словацька влада ту пропозицію схвалила на своєму засіданню 1 юля 2026 року. Зонація Народного парку Полонини здобуде платність 15 юля того року, де котре установлення аж 15 юля 2027 року. Виникнуть 4 зони. Полонини будуть по зонації поділені до 4 зон. Зона А буде мати 6293 гектарів, 1718 гектарів буде мати подля резорту зона Б із 4 ступнем охорони, що творить 5,24% території. Народного парку Полонини. Зона С із 3 ступнем охорони буде творити 68,3%. Другий ступень охорони буде в зонації Д, котра буде мати 2375 гектарів. Народний парк Полонини перекривається із 7 народними природними резерваціями із 15 природними резерваціями і одною природною пам'яткою. По схваленню зонації Народний парк Полонини будуть до тих хранених територій зрушені. Охранна область Народного парку Полонини не буде ще перекривати із Народною системою охранених територій, констатувало міністерство. До території Народного парку Полонини пропонує резорт животного оточення приєднати і територію природної резервації Ридошова, котра того часу є звикшої частини в рамках території храненої країнної області Виходні Карпати. Резорт припомянув, що Ридошова є часткою локаліти світової природної дідовизни ЮНЕСКО, старі букові ліси і букові праліси Карпат і інших регіонів Європи. Цитування. Цілом виголошення Народного парку є забезпечити охрану природних процесів і приязний стан предметів охрани Народного парку, котрі має 22 із того 6 пріоритних біотопів європейського значення, 31 видів рослин європейського і народного значення, 97 видів животин європейського і народного значення, 48 видів птахів, пояснило міністерство. Міжнародна біосферична резервація. Майже ціла територія Народного парку Полонини є часткою Європейської системи хранених територій Натура 2000. Цілий Народний парк є від 1992 року часткою словацько-польсько-української міжнародної біосферичної резервації Виходні Карпати, котра є у світовій сіті ЮНЕСКО. 2 липня, юлія 2026 року. Пам'ять о Богдані Гамбалу. Автор вісти Северян Косовський. 2 липня юлия минула ся 6-та річниця смерти бажаної пам'яті Богдана Гамбала, довголітнього шеф-редактора нашого радія, але передовшитком одданого лемківського активісти і вірного сина Лемковини. Пам'ят о покійним є плекана кожного року, не лем в річницю смерти, але тиж при нагоді Дня Русинів Польщі 5 грудня-децембра, коли то члени Стоварошення Лемків приходять на Лубінський цмонтір. В 6-ту річницю смерти чест покійному оддали ведучий головного заряду Стоварошення Лемків Андрій Копча, секретар головного заряду Стоварошення Лемків Северян Косовський та член заряду Богдан Копча. Северян Косовський представляв тіж Стоварошення Руська Бурса в Горлицях, котрого є членом, та репрезентував редакцію медіальної групи LMFM+. Титулання. Покійний був членом основателем Стоварошення Лемків, стояв за реактивацією і розвитком Стоварошення Руська Бурса в Горлицях та був думкодавцем першого лемківського радія LMFM, пише в своїм комунікаті Стоварошення Лемків. На Лемковині пам'ять о Богдані Гамбалу буде молитовно припоминана, як стало ся уж традицією, богослуженням на святій горі Явір. Тогорічна заупокійна літургія буде 4 липня юлия, а пак пройдуть акції в Горлицях з нагоди 35-ліття реактивації общества Руська Бурса, що могло в 1991 році зіститися завдяки одданності справі молодого товди 26-літнього Богдана Гамбала. Пак його діяння довели і до того, що в 2009 році офіційно історична будівля Горлицької Бурси вернула в первісні руки лемкам. Вічна тобі пам'ять, Богдане. Ви слухалисте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiri dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечера. Програма о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечера.
2: Witam Krasiń, drogi radiosłuchaczy z Horiaczego Studia Radia LEM FM. Besiduje Demko Trochanowski. Witam Krasiń w Słowicy. Witam Krasiń w programie o języku i na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lem.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo, ojoj, nie, piszcie, prosto piszcie. Horiaczo dnes nie jest dobrym, nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko komunikatory też możecie śmiło hosnować. Dumam, że tak jak do teper będziemy sobie besiedwać, a besied, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem tak jak wse. I pójdziemy sobie z programu już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

Tak i wracamy do Słowowici. Jeszcze raz was kraśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak produżenia toho, co było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspekty, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnić. A przypomnę, że byśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, że to dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teper zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, to jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enkrityczne, albo tak powiem skoreczyne czasteczkę, oni sobie ich możemy dostawlaty do tych słów w reczeniu, jak się kinczat na własnej. No i też my sobie powili to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawyty. To znaczy, ono musi występować przed prysutką, przed tą czasosłowną formą w ryczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypti, że to znaczy, że takie słowo, takie ryczenia ja dawno nie była doma, możemy powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma, i to M musi występować albo przy czasosłowi, albo w dejakonsowi peret nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była doma, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie budu chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że to już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co to znaczy, że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym siedował też den tomu, tak zwane ja jem. No i tu było wielo besit do toho, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja hwarił, ja hwaryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy perewely się do czegoś, co czuję w lemkiwskim języku, które też idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znate to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji deostawlaty, a de racze nie powinny zme, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Muriankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam będę występowało, i ona dał Havertama sobie do programu.

0: To Susanna i Murjankowe posi, że się posi i to, że będę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono ma funkcję, to, że, bo ono się nam o chwilku przydast do to omówienia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jakiej był schosnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to takoj czastka, mamy różne czastki, mamy wykryczne czastki, tam co za mądry człowiek, jak smotrił na gramatyku, mamy też zidujucze czastki, cy woznate i to cy będę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, co je nazywamy pizzulujuczych albo zmicniajuczych czastok. To taka primiry, jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znałam i tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz Miszka wszturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powisty absolutnie o minuty to, że ono nie wody nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy opominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych od czasosłownych jem i jest, możemy, któreśmy skoroczali do M i S, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to zmicniajucza, zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotry pochodzi od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz, pideme, sztosz ty choczesz, deż się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy to funkcję czastka, tu picyliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin, o, precin, tu chyba będzie najlepsze słowo, precin, i to, że to takie, możesz powiedzieć, iż odniesienia do poprzedniego z miejscu, takie podkreślenia, możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia, a ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrujem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to nariadiach osnowaty, poneże tu wydymy z tołniku pod redakcją profesora Lindwich Pfeiffer mamy i precin, mamy precia taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitryja Wysłockiego, ta w precin pan, co wam wychodzi jak za żenu, robić nieciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu gladał. I tam ży, to od toho pełnego że, skoroczone do samego ży. Lęby się duju tu o tym, że to kolej występuje w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to, że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotymę, za to, że ono, że ma jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczyt nam dwa po jednym reczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję Оцілко, що абсолютно знаємо, що вона робить, де її ставляти, можемо її замінити на що. Думам, що то хосенна думка, думам, що то хосенна думка і так далі. І так далі. Зато тут радше не будемо ще тим якраз займати. Ту ще може доповім, що можемо їй доставити в тій коротшій формі самого «ж» з такими різними словами, як «штош», «хтош», ці повну форму «якже» і того рода слова. Але вернемо до того нашого «я єм», котре в деяких виповідях пішло аж і неправильно до «я жем». Ну і тут треба уж повісти таку справу, що тут маємо, якби ми розібрали то на поєдне части, маємо ту пару таких поважних проблемів. По-перше, кідже повіме «я жем», маємо ту «я» в реченню «підмет», «же», ну ту мусила вже бути частка, от не знам ці в тим примірі акурат, хоч зараз собі його розберемо, була би частком, і іще повторену, тобто часословну, скорочену частичку «ем», «я», «жем», наприклад, «був», «я», «жем», «був». То уж ся здає мі, же того уж хибал кусічка завело того. Ту бозьми певно пилі «я же був». І то «же» буде нам потрібне до зміцнення того переказу. Хто там був? Ну, «я же там був». «Я причин там був». «Я...» І ту іще «претя», «пречін», да яку підсилюючу частку собі можемо вставити. І ці «мож» таке «же» з том одчасословном «м» собі вставити. «Мож». Але то мусимо собі тут барс докладні передумати, в яких обставинах і в яких функціях. Зато, коли собі, може, переробимо тот примір якраз до того, що не кожне слово ту поучимо або скоротимо то, «же» і схоснуємо ту частку, бо «told», коли «же» буде виступував як звучник, як союз, абсолютно можемо там додати то ту часослову маленьку походячу од «єм» ці «єс» форму. «Думам, жес був дома». Тоді маємо звучник. «Думам». Я думам перше речення. Потім, щоб його поучити з другим реченням, маємо «же». Але уж функції звучника я думам, що «єс» був дома. І ту можемо скоротити. Подля того принципу, що «же» кінчиться на гласний, зато «м» чи «с» можемо там ставити. Що значить? Я думам, що «с» був, то була, було тоді дома. Я думам, що «єс» був тоді дома. Я думам, що «єм» був тоді дома. І от того, коли маємо ту функцію у союза звучника, то «єм» можемо якнайбарже скоротити до «с» і до «м». Що значить, що не можемо заступити того первісного «єм» чи «єс» вираженням таким «жес» чи «жем». Так просто. «Я жем був», «ти жес був». То абсолютно не є правильне. Але, коли переложимо це до звучника, до союза, «думам, же єс там був тоді», що значить, що «думам, жес там був тоді», за то, що тото якнайбарже кінчиться, тото «же» кінчиться на гласний, за то подля того принципу, о котрим днес на початку програму бесідував, а й тиждень тому зме тото розбирали, тото буде якнайбарже pravilne. No i dúmam, že si bol doma. Dúmam, že neznal toho. Bez si dúvali mi, že si nebol toudy v školi. No i tu, jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesud aż i tak moż powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, możu powisty od czasosłownych takich prirostił, to moż powisty takie, taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, kotry mamy, kotry podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoro czamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musi się kończyć na własny, a że kończyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to, że był doma, dumam, że był doma, mówili mi, że nie był to w szkoli. Dalsze się odnosi do toho byty, a nie do samego, że, które bardzo często nieprawilno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Co to może jeszcze powisty? Picumujucze to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę osobową formę z jem i jest, żes był, żem nie znał, ale lem tołdy, kolej naprawdę to że w znaczeniu albo szto, wwodyt do następnego roczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty to żem, żes w zamin, jak zamiennik do jem, do jest, do mnożeni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęli besiedowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczeniach jem i jest, gdzie one może stojaty, jak jej skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własnej, ale takie słowo, które stoi jeszcze peret, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, peret prysutkom, bo jak już wam powił, pierwsze dawno doma nie było, to już muszę sobie przypomnieć, to nieprawilny premier, dawno nie była domam, o, dokładnie, to jest chyba dawno nie była domam, to już nie będę prawilno, dawno doma nie była, dawno nie byłam doma, ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawilna. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmyczuli z polskiego języka. No i to chyba tiłko. Ja mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebu, żydaty, piszcie na temkoetlem.fm, piszcie na komunikatory i budemy sobie dalsze besiedowaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besiedował Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dny, nie takich jak dnes. Trzymajcie się.
1: Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Kuşçuk intihar benim diş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobrze, że stopok płoci był równo wryzany, nie z klasej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórz. No, jaki słodu trzeba było mati w chórzu do na mati się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w drzwiach, które je wikno drzwiami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za drzwiami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.
1: Te to skade mate to tu śpiewanku?
2: Od mojej mamy strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi to tu śpiewanku potem dali.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i prosimy na 73. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme wspominać naszego przyjaciela, wydatnego rusyńskiego dijacza, osnowatela pierwszego lemkiwskiego radia LEM FM, Bohdana Gambala. Choć czas skoro myjat, furt ciężko o nim besiduwaty w minułym czasie. Smerć zabrała go niespodziewanie i za skoro. Pomału jednak wczumy się żal i bezradnist, pereminiaty wo wdzięczność za to, że maleśmy czest poznaty Bohdana Gambala i hordist z toho, że był i dijał seret nas. Bohdan Gambal wrodził się 26 lutego 1965 roku w Polkowyciach na Nyżnim Szlesku. Mama pochodziła z Odurnoho, a niania z Czarnoj na Lemkołyni. Choć wychował się na czużyni i uchyn skończył szkoły, to od wse tiahło go w horu. W 1956 roku zaczął studiować etnografię na Jagiellońskim Uniwersytecie. Jak wspominają jego znajomi z tamtych czasów, kras besiedował po lemkiwsku i znał budować towarzyskie życie, w jakim były między innymi progulki na Lemkołynu. Furt propagował seret lemkiw wczynie lemkiwskiego języka i historii.
6: Bohdan Gambal, narodne wicze w Gladyszowi. 27 listopada 1918 roku w lemkiwskim seli Gladyszu odbyło się wielkie narodne wicze, które podniosło lemkiwskie dyrżowotworcze postulaty. Pierwszymi lemkiwskimi wicze, które przeszły 17 i 21 listopada w Świadkowi Wielki, proukraińskie dijacze przybywali za ochotyty zabranych tam lemkiw do przyuczenia się do organizujących się dyrżowotworczych ukraińskich ruchów. Zaprotestował proti tym stremlinjam prawnik dr Dmitrij Sobin, który jednoznacznie zadeklarował, że naselinia Lemkowiny przyczyslać się do Rusynił, a nijakoj ukraińskiej drżawy nigdy nie je, za to win klicze trymaty prorosyjską drżawną opcyju. To zaznaczony jednoznaczny polityczny podział na Lemkowyni projawiał się na jednym z najważniejszych wicze, które sklikane było na seredu 27 listopada 1918 roku do Gladyszowa. W zniszczonym w Wielkiej Wojnie seli zjawiło się prawie 2000 lemkiw. Prysutni byli też proukraińskie dijacze, ale nie mali nijakiego znaczenia ani wlijajuczej czyslenności. Wicze przyjęło deklarację przynależności do Wielkiego Ruskiego Naroda, który rozumieli jak grupujący wszystkie schidnosławiańskie etnosy. Domagano się uczasty przedstawników lemkiw z Lemkowiny na mirni konferencji i poklikano Ruską Radu, Ruskaja Rada. Przyjęto rozwiązanie o poklikaniu w każdym seli 5 osobowych gromadzkich rad, które mali administrować sełom i mati odnoszenia z Ruską Radą. Okrem toho, mali być poklikane 4 osobowe gromadzkie sudy, które mali rozwiązać w niewielkiej wagi sporach między żytelami seła. Rzeszeno odosłaty head ukraińskich świadczenników z obszaru Lemkowiny i przywernuty w grekokatolickiej liturgii wspominania prawosławnych. W szkołach na Lemkowyni mało się westy wczynia ruskiego języka. декларувано покликання Русинської граничної стражі, котра мала станути на північних границях Лемковини, щоб не допустити до заняття її поляками, але одночасно декларувано добросусідське відношення з польськими сусідами. Лемківська адміністрація основувалася барскоро і гнет Рада з Гладишова була переіменувана на Уїзну Руську Раду для повітів Горлицького, Ясельського і Короснянського. Пак перенесена була до села Чорне, а її предстоятелем остав греко-католицький священник Михайло Юрчакевич, один з основателів общества Руська Бурса в Горличах. Читав Северіан Косовський.
3: W 1988 roku razem z grupą studentów wziął uczest w organizacyjnym komitecie i zebraniu w bilanci rychtujuczym semu Lemkiwsku watru w Bortnum. Uż tołdy były silne proby pereniacia watry przez ukraińskich diaczów. Ale to ta stricza pozwoliła wtrymaty watru w lemkiwskich rukach jeszcze paru roków. Podii związane z następnymi watrami i perenjaciom tej podii przez Ukraińców odtysnuły w pogladach i dianiach Bohdana silną zadru. Silno wlijajuczy na jego diania i polityku późniejszych periodów. W 1988 roku w Hołosi Watru jawiła się jego pierwsza publikacja w formie dwóch wersów.
7: Bohdan Gambal. Dym. Dym bez gier. Bez jeroczka. Dym bez drow, bez sołomy, bez sin. Dym bez przyczyny. Dym bez peca, bez telatka. Dym bez śpiwu. Z duchem? Czy bez ducha? Był ja w tebe, widział wesoły z kimnaty, czerwona ikona, smotryła ikona, porożni zegary nie poczuły serdec swoich, wraz zaczęły byty i wraz kinczyły. Хухи остали дляся, а так хотіли бити. Читала Моніка Тилавська.
3: Богдан Гамбал був великим конесером і знавцем культури і штуки. Любив слухати доброї музики. Барс залежало му на підношенню рівня лемківських ансамблів. Послухаймо Сузану, єдної з його улюблених співачок.

0: Bohdan Gambal, oddany rusyński dijacz, mający jasny pogląd i spostrzeżenia, kotruch nie bojał się głosyty, kolulem była taka potrzeba, w 1989 roku wziął uczest w osnowatelnym zobraniu Stowarzyszenia Lemkiu. Przez długi rok czuł się częścią tej organizacji. Posłuchajmy o dozwu do delegatiu Kongresu Stowarzyszenia Lemkiu napisanu z nagody 30-lecia osnowania tej organizacji.
1: Drogi Lemke, 30 roków temu zaczynaliśmy z niektórymi z was od grupy niewyznacznej, której jest twowania było negowane. Lemke mależ to najwyższe nadade byty mało znaczuczy i podporiadkowany syłowakam. Male maty głowno hulanky, śpiłanky, stare obleczenia i sochraneny, lempojedny, dopuszczeny, stare zwyky. A dnes posmotrte. Wyszło z toho dasz to nadspodziewanie uśpiszne. Wyszła na werch prawda pronarit, sztoho wrahy prirekli do smerty. Jak pisał Nestor Żylicz. I objawił swoju prysutnist. Ludy się zgrupowali, zjednali, zawdiaki historycznym i językowym doświadczeniom. Lemki odkryli w sobie sojusz ideowych i kulturalnych spółzależności, które tworzyli lemkijsku dostomennist. A w Lichnicy przygłosili potrzebę przenosyty rydno samoidentyfikację na budúce, na dalsze pokolenia. Potem Lemki ze stowarzyszenia skodyfikowali swój język. I język tak i był. I nadejmy się, że bude nadale zwuczał. Zaczęli go wczyty nie po kutach, a w eksponowanych miściach, w szkołach, na uniwersytetach, na naukowych konferencjach. Wydawali kus knyżok, ale i materyński, rusyński język stał się liturgicznym językiem cerkwy. I dneska trzeba przyznaty, że systematyczna i systemowa robota z językiem, którą zapoczątkowało Stowarzyszenie Lemkiu, jest najważniejszym uśpichom tej organizacji. I kole by nie było inczych, to tot uśpich ostane na pokolenia. Drogie delegaty i hosty, wspominał jem na zadeklarowanych worogiów rozwytku rusyńskiego rucha seret Lemkiu ta inczych Rusyniu. Ale sód inczy ludę organizacji serdowyska, jakie pryniali sy za program rozmontowaty grupowy hranyci. Pryniali program spiłpracy ponad podiłamy. Ne dility lembe siduaty. Tot pohlad, jak zaraza, szyryt się najczastisze seret tych, jakie ne zaznajemyli się z lekcją lemkijskiej historii, jakich nie było tiż tołdy w Lignicy. Drogi delegaty, Lemki od 2005 roku, od prynatia zakonu pro nacjonalny i etniczny mężczyny i regionalny język sud wyznaną etniczną grupą, sud bezdrżawnym narodom, sud niezależny od nikogo. Ich dostomennist, identyfikacja jest na tym samym równy, jak wszystkich innych grup, które prynali dawno, albo czysto niedawno swój narodowy program. Lemki nie sąd nikomu podporiadkowany, nie sąd nijakim wydumanym subetnosom ani hołuziu. Ale niekoniecznie musi tak dalej byty. Możut bardzo skoro się tym wyrostkom staty. Tołdy, koli zgidni ponad podiłamy, ukraińskie serdołyska organizacji, instytucji i ludzie na szmariat wam dumania, że boronyty słowo nie trzeba. Że nie jest sensu nadale stojaty na emancypacyjnych pozycjach, że nasz język może być taki albo inaczej. Że nie trzeba podkreślaty furt, że sme rusyny, takie jak i toty z południowej strony Karpat. Kolejne granic, w tym przypadku ekskluzywnych etnicznych granic, to oznacza dla mnie jedno. Nie bude nijakich Lemkiów. Lemki to naród, jaki znad o sobie duże, znad język, albo choć lem próbuje się go wczyty, mat obraz samych sebe, który jest precyzyjny, skrystalizowany i mystyt w sobie bohactwo detali ta zintegrowaną świadomist. Lemki sąd etniczną grupą zawdiaki tomu, że sąd zorganizowany. Za to nowy napriam, który hoden byty hneska przy nachodzi toho zjizdu danej pit diskusyju, to nelem koneczny zminy, ale sztosy wece potrzebne. Nezminno jestem obraz czużej grupy, konkurencyjnoj, zofniśnioj, tych czużych, kotry nesut nam najbilsze zahorożenia. Bo nam lemkiwski obraz samych sebe wse budelem kontrastom, na osnowi kotroho nadale mohle budeme definiuaty rozdiu od toj czużej grupy. Bez rozdiu dystansu do inczych nas ne bude. Żełam uśpisznej dyskusji.
0: Jedną z najbardziej ważnych dla niego spraw była sprawa ruskiej bursy. Wielu raz stryczał się w Krakowie z bursaką Petrą Fecicą. Otrzymał od niego dużo cinnych informacji, odnaszał peredwojenny statut i wspominy ostatniego nastojatela bursy Romana Maksymowicza.
2: Pamiat hejby woda, pamiat hejby witer, pamiat hejby pisok, że tecze medże palciamy. Jak jej utrymaty, zimaty, zatrymaty? Ja imam lemkiusku pamiat dyktafonom, ale mi instrument niedoskonały, więc stoi na stoli, ale ciłkom nie pomachat. Boże, daj pamiaty, prosyt tycho Andrzej Bichuniak, bo nie może spomnuty wszytku to tu tak rydnu, tak blisku i teper daleku banyciu, żeby ona się perelała w mi dyktafon. Od banyci lyszyli się w hołowi lem okremy kadr rozderty, roztorhany, rozszmareny. Wera jeszcze ciłkom niedawno Andrzej Bichuniak mich namalowaty słowom ciu banyciu, ciły lemkiuski świt. A dneska już nie maluje. Przyszła jem za pizno. A to samo południe. I tak łaskawo, tak tepło świty dneska słońce w buczaczy. Buczaczskie domy i ich rzoczki rozsypali się po chorbach. Da jak wyrosły niższe, da jak wyższe. Da jak w dolini, na samym brzegu riczki strypy. Uleci jak idut do góry, wsiadel podtrzymywany murami, że złożony z chrubocho czerwoniawoho kamienia. Tot kamień wsiadł pod nohami, przed oczami, dookoła. Bez toho kamienia nie byłoby buczacza. Prekrasnoho, dawnoho mistoczka. Je, sud tu prekrasny barokowy cerkwy i kosteł, ale 100 roków tomu ono było przeważnie żydowskim. Dim, w jakim żyje pan Andrzej, stoi w dolini. Ale za to, że win mieszka na 4. powersi, to jego mieszkania jest na samym rynku z ulicą, że idę chorą. Przy tej ulicy i prosto przed nami wielki, stary, żydowski cmontir. Teper, kiedy liścia już zleciło z dereł, nam dobry widno na hrobkę, przeważnie pochylony, poniszczony. Je, dekoli przychodzą jeszcze heł prawnuk tych, którzy leżą na tym cmontery. Ale nie często. Lemki rydko te sale z kamienia na chrobne monumenty, jak to Żydy. Czastisze upajuczy skału wyrablali daż to potrzebne. Nie do smerty, a do życia. велике млинське камені до млина, це мали до млинча. Менше і ті ж округли то чола, довгали дурбаки, щоб острити коси. На камінню ставили і свої дерев'яні хижі. Не гостували каменя, щоб лишити по собі твердшу пам'ят на цмонтери. О тим ще не думало. Ставляли переважні дерев'яні крести, а вони уж давно схнили. І замало маме аж і той цмонтірної кам'яної пам'яти. Може по нас в музеях лишать сялем німи дурбаки? Деколи думам, що то ми саме дурбаки. Дурбак – то наш символ, то наш герб. Так мало можемо оповісти о собі, о родині, о селі, о лемковині. Аж то сме знали, то уж сме забили. Бо не було потреби пам'ятати і передавати пам'ят. А іще були сме так гонорово, що не сяхнули по оулок, щоб дашто записати. Наївні вірили сме, же все до кінця світа будеме пам'ятати то-то, що оповідали дідо і баба, няньо і мама 50 років тому. Боже, дай пам'яти. Кідбим мала до того диктафона і ще якусь чарівну паличку, щоб ся діткнути до чоловіка і в його пам'яті ожило вшитко, що він забив, що лежить на самім дні. О, то удися дало би якось зімати то ту лемківську пам'ят. А самим диктафоном рядити дост трудно.
0: Попри велох стратегічних і візіонерських думках, в червці 1991 року Богдан Gambal заініціював стрічу, на котрі зас покликано до життя Стоварушення «Руська бурса» в Горлицях. Був думкодавчим ідеї реактивування Стоварушення з оригінальним статутом з передвойни. В роках 1993-1995 2001-2015 і 2019-2020 був на функції ведучого обчества. Координував процес одзискування маєтку давної руської бурси. Цілий процес одзискування бурси тривав аж 19 років. 9 вересня 2009 року в Горлицях Богдан Gambal, як тодішній ведучий стоваришення, підписав нотаріальний акт власності руської бурси. Єдночасно, від початку текучого століття, координував всілякі діяння стоваришення. Від початку грантового систему редагував численні внески на задачу, яких тілу був розвиток і охорона лемківської культури і достоменності.
3: Богдан Gambal, День материнського язика. 21 лютого святкуємо Міжнародний день материнського язика. Декларація підтримування язикового і культурного зрізничування і про язикове багатство була оголошена на 30-му засіданні Генеральної конференції ЮНЕСКО 26 жовтня 1999 року в Парижі. На більше як 6 тисяч язиків, основаних на світі, праві половині горозить вмерття, в тим і лемківському язикові. ЮНЕСКО прагне підтримувати язики як ознаку культурної і національної приналежності люди. Storyczne świadkowania tego dnia naprawiać uwagę na męszynowe języki, którym aktywnie posługuje się naszto mniejsze jak 10 tysięcy ludzi. Często to język nie передаje się następnym generacjom i sąd przyzabyty. Je bardzo duże języki, u którym besieduje mniejsze jak 100 osób, a ani nie sąd udokumentowane. Dnes moż mate refleksiju kilko zlemkił na sztoden radyt w rodynach, cy w publicznych, szkilnych, cerkownych, medialnych i innych sferach w materyńskim języku. Cy trzeba rozwijaty nasz język, wczyty się o ich osnowaty w besidi i w pyśmi? Możemy zadumaty się nad formami protywdziania i hołosu lemkiwskiego potuplinia i osudzenia motywowanych ignorancją i ideologicznym antylemkiwskim szowinizmom napadził na lemkiwski język, szkilnictwo i lemkiwską filologię i nad brakom zainteresowania samych lemkiw czytelnictwem lemkiwskiego słowa.
0: W 2010 roku Bohdan Gambal wyszedł z dumką poklikaty do życia i pierwsze lemkiwskie internetowe radio, jakie dnes znamy pod nazwą LEM FM, odkrył w tołdy nowy rozdział i jakist dla lemkiwskiej publicystyki i żurnalistyki. Od 2011 roku formuje się grupa, która sztoden produkuje, zapisuje, choronyt i tworyt lemkiwski zmist. I popry radyju intensywnie rozwinął się też internetowy portal, muzyczne wydawnictwo i wielo innych pojednych akcji. Przypomnijmy sobie, był szef-redaktorem radyja w rokach 2011-2012 i na nowo od 2015 roku aż do śmierci. Paralelno z organizacyjnymi zajęciami Bohdan Gambal wiódł publicystyczną działalność. Od początku osnowania naukowego czasopisu Rycznik Ruskiej Bursy regularnie pisał naukowe teksty i redagował rozdział pod nazwą dokumentu. Publikował też w Besidi, a pak w dwotyżdenniku Narodne Nowinki Inforusyn i Hołosi Rusyna. W radiu LEM FM redagował awangardowe programy, medże inczyma Hrałce, Tyżden do zadu, Raz, Dwa, Trzy, Propaganda. Prowił czuslenny besidy, interwiu i relacji. Był też gazdom sztodennego programu na żywo Frysztyk. Teksty Bohdana Gambala pełne są zmistu. Często w pozornie lekkim teksty poruszał bardzo ważną temę. Posłuchajmy fragmentu wpisu o niczym.
4: 3. Zaczął się normalnej, jasnej, teplej den. A ja zadumał się nad rozwiżdennym, nicznym nebom. Mam ho w pamięci. Toto obzerane, rozpisane na powali chramu, namalowane, sfotografowane. Spośród mraku noczy dasz to tu i tam się bleskat, przypominat, dozwalać się nadziejaty. Rozpowiadać zapamiętaną z dzieciństwa historię z pierwszej mojej cerkwi i oblecza dawnych lemkiw, których jem widzi i czuł, jak się razem molili. Tak oni dawno tomu wszystko poklekali i smireno sotworili to w abstrakcyjnej, wyidealizowanej byt. Po rokach jem zrozumiał, że to w trzecim roku swojego życia to jem zrył naryt. I świeszczenny, której tam służył, był jak i oni, starorusen. Za skoro od mene oni wszystko odeszli. Za skoro. Ozywając się najdawniejsze wspomnienia, desi sudwo mi na wse, grają mi w duszy. Za oblaczką jar się majit. Trzeba się zobrati da jak sobie, i napisati na raz, dwa, trzy, dasz to. kosev dnes nebudu. Furcia tišu na toto, že pak svoj sadu i početam. Mam trejnova knežka. Može da kto do nja napeša. I budut to moji obljubljena tovariša. Pojaruva vjemu.

po prywilejach strategicznych i wizjonerskich dumkach, ideą fix Bohdana było poklikać do życia profesyjną lemkiewską instytucję kultury. Zruchtował między innymi gotowy, dobry, peredumany projekt takogoże instytutu z dominującym

0: budeme do nich pak veľo razy vrtáte v časi diskusii. I po tretie. I pošto my toto všetko robíme. Najlepšie soj šistý sa nestaráte o nič, abo môže aj lepšie soj priňate výpči i ideovo, i koli chodit o podobu vzírči, ktorý za nás dach to pošvíti, vydúmal ich oče nám ich aplikovať jak naše vlastné rozviazania. To znaczy, zdaty się uwesty tomu wszystkomu, co nam ideologicznym terrorom namituje teperyczny świt. Masowist, tandetnist, fałszywootwertist, błyskotki, neony, multikulturowist i jak niektóre furt nas przekonują, kulturowu wyminu. Wyminu czego nasz to? Czy przypowitkowoj sokerkę na kejk? Czy pryncypialnych wartosty na kolorowu świtiaczu siczku? Co chcemy maty, a czego już nie chcemy? Jakie są nasze stremlinia? Jaka jest nasza cil? I może to, z kim nam podorozi? Kto nam przyjaciel, a kto nie uznajuczy naszej lemkiuskoj dostomenności, chce nad nami się znuszczaty, a na koniec zniszczyty. Dla kogo my się staramy? Celem już może dla tych, kotry chmyri spoczywają, czy dla przyszłych generacji? Nie dumam. A może najwece dla nas samych, tych, z którymi przyszło nam żyty i byty teper i heł. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
1: Bohdan Gambal był człowiekiem wielkiego formatu. Mał wielką wrażliwość, empatię i wyczucia. Był doczysta zalubleny w Lemkołyni, w jej języku, kulturze, historii i tradycjach. Poświatył jej wszystko swoje talenty, energię i serce. Był już uważnym słuchaczem, człowiekom, któremu może było powisty wszystko, tak o radościach, jak i strapliniach. Był animatorem silnej współpracy z Jerusynami wszystkich dzierżaw. Poczesnym członom obszczestwa imienia Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, docinanym Rusynami Słowacji orderom Adolfa Dobrieńskiego. Wieloletni weduczy ruskiej bursy i szef-redaktor LEM.FM. Bohdan Gambal w mer piznym weczerom 2 lipca 2020 roku. Wychował pokolenia młodych rusyńskich dijaczy, zaangażowanych w działalność ruskiej bursy i radia LEM.FM, które furt prodążają jego dzieło.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.